Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie wyruszane.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
2: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
2: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja...
1: Producent wyrobów wędliniarskich.
2: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja...

0: prezentacji kupieckich Eurotarg.
1: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
4: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
3: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12:00. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska tur na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
5: Mamy drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
6: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska tur, więc no, fajna atmosfera jest.
3: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska tur 12 i 13 września w Nowym Targu.
7: SK Wrocław News.
8: Krzysiek Staszkiewicz. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu w sobotę w okolicy schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku. Piorun poraził dwie osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca. Ratownicy podkreślają, że życie kobiety udało się uratować dzięki świadkom, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Kolejne remonty zaczęły się na wrocławskich torach. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu Borowskiej, Suchej, Swobodnej i Ślężnej. Nie jeździmy dzisiaj na pamięć po ulicach Wrocławia.
9: Jankes, Kanda i Wiktor. W Radiu SK.
10: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
11: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
10: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
11: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
10: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: skończyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto z tymi
1: ćwiczeniami. Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
2: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
1: Chyba już nie ma. To jest?
2: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Dokładnie.
2: Kto ma taki
1: garaż?
2: Albo
1: garaż? Ty jesteś taki szeroki.
2: To też jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
1: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
1: No!
2: Co ćwiczycie? Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
1: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
1: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
2: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
1: A na stacjonarnym, na siłowni też?
2: No, ja już. Bezpieczeństwo najważniejsze.

0: tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda?
1: Prawda!
2: Poranne prasowanie.
3: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
2: Panie, no stojąco.
4: To ładne.
5: Jak żyrafa. Żyrafa
4: po 20 minut dziennie tylko.
2: Też ćwiczę stojąco.
0: Tak.
3: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, o to chodzi.
2: Klacz też ćwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
1: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
1: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm-hmm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
1: Jako nawóz. Sama to powiedziała w wywiadzie.
5: Nawóz.
1: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
5: Ten taki prawdziwy.
1: Użyła
5: swoje
1: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
3: Co ty na to, Jadziu? Mhm.
2: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam. Mm.
0: No. O kurczę, to ciekawa historia.
3: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Podobno. Tam, gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
5: Świetnie rosną podobno.
2: Może rosną? Też jakieś rośliny na nim rosną.
3: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi. No.
1: Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
3: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami.
1: O,
3: do grona
1: właśnie
3: tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Mandaryna!
1: Wow. Będzie mandaryna, super!
3: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
0: No faktycznie.
5: Aha, rzeczywiście,
1: tak. Będzie miała fory.
0: Co ty na to, Jadziu?
2: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do...

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
2: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
3: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
2: O, puchatek. Jankes,
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
0: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
12: To będzie kolejny ciepły dzień we Wrocławiu. 28 stopni zapowiadają nam ludzie od pogody. Do tego poranek jeszcze pochmurny, ale po południu już słoneczny, więc może nie upalnie, ale naprawdę gorący dzisiaj będzie. Kryjmy się trochę przed tym słońcem. Pamiętajcie o kremach z filtrem, pamiętajcie też o butelkach wody. Ostrzeżenie przed burzami EMGW obowiązuje do godziny 8, ale raczej padać już nie powinno. Na ulicach za to robi się coraz ciaśniej. Oczywiście kierowcy uważajcie już na wjazdach, w szczególności Opolska.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego, Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za diesla 6,12 zł. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
14: Sponsorem programu był Decathlon.
15: SK Sport News.
13: Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
14: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Jankes,
17: Kama
18: i Wiktor.
19: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
20: To prawda, ale komputerek przestał mi działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
21: Halo, dzień dobry.
22: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodie. Gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
21: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
20: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dualipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 638 tutaj jest, Kam?
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama. Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert.

0: Zapraszamy!
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City.
3: Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
2: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
3: Już w najbliższy weekend wielkie święto street foodu.
2: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
4: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.

0: Jeska budzi w urodziny.
1: Matej, czyli Mateusz.
2: Oczywiście. Witamy Mateusza na Daniela Jeska, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
3: No, witam.
2: Witamy, witamy. Mateusz.
3: Tak.
2: Pochwal się, który to urodziny? No, pochwal się przed wszystkim.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
4: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
2: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
3: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to no, jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor? Wiktor, czy słyszałeś się?
2: Wiktor, słyszałeś?
4: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
2: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
3: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
3: No ale to moja kochana żona także.
4: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Panie.
4: Złoty człowiek.
1: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
3: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
2: No, ale po co mają dzwonić, jak jest zimno? Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to się wtedy się dzwoni. No.
3: Ja tego nie mogę pojąć.
4: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
3: No, najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
2: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuba.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej. Polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
9: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
10: Z każdą chwilą coraz ciaśniej robi się na ulicach Wrocławia, stoi Mokronoska, Karkonoska, Opolska, Most Milenijny, między innymi także cierpliwości kierowcy. Do 28 stopni zobaczymy dzisiaj we Wrocławiu, popołudnie słoneczne, więc na to uważajmy, może nie upał, ale mimo wszystko może przygrzać.
9: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
8: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówi ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
2: Dzień
1: dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
2: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
1: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
3: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
1: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
4: Żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
1: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
4: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
1: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
5: SK Wrocław News.
6: Krzysiek Staszkiewicz pływali na deskach SUP po zalewie, gdy załamała się pogoda. Wpadli do wody. W sobotę wieczorem służby interweniowały nad zalewem Mietkowskim. Burza złapała na wodzie dwóch mężczyzn. Jednego z nich udało się uratować. Poszukiwania drugiego mężczyzny trwały także wczoraj. Jednak bez skutku 19-latek nie został odnaleziony. Więcej piszemy na sk.pl. Rekord Polski ustanowiony. W sobotę w Arboretum Wojsławice udało się ustanowić rekord w kategorii najwięcej osób jednocześnie jedzących czereśnie. To 884 osoby. Szczegóły na stronie Arboretum.
7: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej,
8: tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
9: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
8: No to uwaga, wdech i wydech.
7: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w SC Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
3: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
3: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką. Łyżką maszyny koparkowej.
3: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
3: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać. Janku!

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
2: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
3: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lećmy do 7.
3: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
4: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
3: miał
0: dwa odpowiedź.
3: Miał na imię Karol.
2: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. No. Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
4: Przepraszam.
0: Proszę.
2: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Mhm. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
5: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
3: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
2: Dla formalności buczenie puszczę.
3: Halo.
6: No, dzień dobry, witam.
3: Na hejka. O, jak ty masz na imię?
6: Patryk.
2: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
1: Drugie.
2: Kim, no? Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
6: No, leczy dzieci.
2: No, oczywiście.
0: Prościzna.
2: Oczywiście.
1: Trzecie.
3: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
6: Na Suwalszczyźnie.
2: W sumie ja bym uznał, tak.
0: Jest coś takiego jak mówię przysmak.
6: Kakao, kakao. No.
3: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
2: Ale przysmak też pewnie jest, no. Jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
3: No dobra, jedźmy z następnym.
1: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
6: Rósł mu nosek.
7: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
2: Kama zejdź z Pinokia.
1: Piąte.
2: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
0: Jego się zgubiłem w połowie.
6: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
2: Zna się, kurde, dobry.
0: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
6: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę zajrzeć. Ja nie...
7: Tutaj w lewo miałam rąd objechać.
2: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
0: Uwaga, szóste teraz.
1: Szóste.
3: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień trzy ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
6: Przysiady, skłony i te szejki.
2: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
6: No nie, nie.
2: I uwaga.
1: Siódme.
2: I siódme. Siódme ostatnie.
3: No, zapraszamy.
2: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
8: Jaki jest dzisiaj dzień?
6: Poniedziałeczek.
2: Woo! Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
6: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
1: Ozorków.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK. Mnie, moją osobę, to prawie Krzysztof Ibisz.

0: smolastej Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: Okay. No. No dobrze, dobrze, dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.

składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po klamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
6: Coraz ciaśniej na ulicach Wrocławia, stoi Mokronowska, Karkonoska, Opolska, Buforowa, także cierpliwości w tych miejscach. Oczywiście most milenijny się przytyka i w centrum już plac społeczny, tu w szczególności przez remont torowiska na Traugutta. Uważajcie też jadąc za czwórką od Opola w kierunku Wrocławia, po wypadku zablokowana jest autostrada całkowicie. Jeśli chodzi o prognozy pogody, to niezmiennie mowa o 28 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach, dużej dawce słońca, ale to dopiero po południu. Uważajcie też, butelkę wody lepiej mieć pod ręką.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
8: Sponsorem programu był Decathlon.
9: SK Sport News.
7: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
10: Nasza też dostała i się nie chwali.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Jaka i Wiktor.
12: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
13: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
14: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
12: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: zmieniać, bo masz zasłonięte okna cały rok. Kama.
1: Kama. I Wiktor. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przed nami 10. edycja Rap

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
0: Oczywiście.
2: Popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłabym

0: kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5, 0, 5.
1: No jest, no.
0: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
1: Nie, ten kanał.
2: Nie,
1: jest dostępny.
0: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
1: To jest syn obok, stanie się tam.
0: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
1: Ale jest program, cały czas idzie.
0: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
1: Tak, 4-0, no. Pisałam, jest dostępny, pisze.
0: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to, na całe szczęście.
1: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
0: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
1: Czyli widzieli mnie w piżamie.
0: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
1: Ja ale śniadanie.
0: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Chyba pierdolę, ale ci mnie zrobi super.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie.
7: To są emocje, to jest radio na żywo.

0: Za chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
16: Lidl, to się opłaca.

0: weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
4: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
5: To będzie kolejny ciepły, ale nie aż tak jak w weekend, dzień we Wrocławiu. 28 stopni mamy dzisiaj, zobaczyć, sporo słońca też nas czeka. Czekają nas też korki na ulicach Wrocławia, także cierpliwości na wjazdach czy na śródmiejskie obwodnice Wrocławia. Też oczywiście już w centrum stoi.
4: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
3: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
7: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
6: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
8: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
9: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
10: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
6: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
2: SK Wrocław News.
5: Krzysiek Staszkiewicz pijany strzelił w kierunku policjantów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Funkcjonariusze z komendy w Środzie Śląskiej zostali wezwani do pijanego 35-latka. Agresor pociągnął za spust, celując w mundurowych. Na szczęście udało się go obezwładnić. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie. Więcej na sk.pl. Minionej doby dolnośląscy strażacy interweniowali blisko 300 razy. Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew czy wypompowywania wody. Na ten moment nie ma kolejnych ostrzeżeń.
11: Jan, Ankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej. No i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
13: SK, ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
14: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
12: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
14: Tak, dokładnie. Dajcie

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna. No, chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
0: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
0: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam Dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem... Co Izunia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cup.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
4: Słuchaj, Patrycja, no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
0: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
4: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
4: No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
2: Wow!
0: Kurczę. Okay.
2: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
0: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
4: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
4: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, tak. Już kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
4: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
3: Polsce.
4: Bardzo dobrze. No zawsze. I mamy ekspertkę kolejną tuż po kamie. Bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
0: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
3: Tak.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
3: Monopolowy.
4: No!
2: Niestety nie była to dobra odpowiedź.
4: Patrycie, bo Sławek nas słucha, jak mogłaś?
3: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
2: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba z tym kombinować.
3: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No i nie będzie.
2: I wyszło
3: tak
2: jak zwykle.
0: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na SK.pl. Tam można odsłuchać zagadkę w ciągu dnia. Będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 tysięcy złotych.
0: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
1: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: minuty 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo. Young Yonker.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City.
4: Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
3: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
4: Do biegu, gotowi, start!
3: Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju.
4: Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km.
3: Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
5: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest to właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
12: Coraz dłuższe korki na ulicach Wrocławia. Stoimy w standardowych miejscach, czyli Wjazdy, Mokronowska, Karkonoska, Opolska czy Buforowa. Też Śródmiejska Obwodnica, Aleja Wielkiej Wyspy się przytyka. No i oczywiście w centrum, bo stoimy na placu Jana Pawła II czy Placu Społecznym. Uważajcie też na A4. Cały czas zablokowana jest, jadąc od Opola w kierunku Wrocławia. Przyjdzie Wam postać kierowcy. Do 28 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Sporo słońca zapowiadają ludzie od pogody.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w osadze.
14: Trwają poranne ćwiczenia.
15: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
16: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
17: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
15: Dziękujemy w imieniu pracowników.
18: Pan trener się odezwał.
15: Sobotę we Wrocławiu, no było, były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
19: To był taniec na wodzie.
15: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika. Co się sobie

0: Poniedziałek. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. Mm. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
0: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
0: za darmo to uczciwa cena.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: I po reklamie.

0: Janka zacznie ćwiczyć jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył...
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że ale dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta, można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieść siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam kres. I Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na ten RDS-ka. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.

0: We wtorek będzie lżej.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
20: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
21: Wiszą te chmury nad Wrocławiem, ale jeszcze mają przejść i słońce do nas dzisiaj powinno wyjść. Także będzie jeszcze upalnie, 28 stopni maksymalnie na termometrach w stolicy Dolnego Śląska. Na ulicach za to spory ruch, cały czas także cierpliwości kierowcy.
20: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
19: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
0: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zablokowana czwórka i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskim. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
22: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były trzy osoby.
0: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na

0: W miejscu pracuje policja, a przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
0: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
0: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
3: SK Wrocław News.
4: Krzysiek Staszkiewicz, zęby sprzed ponad 100 tysięcy lat, dowodem obecności neandertalczyków na terenie dzisiejszej Polski. To jeden z najmocniejszych biologicznych dowodów na ich obecność w tej części Europy.
5: No, jaskinia Stania zaczyna się liczyć. Tutaj wiadomo, że był, istniał, pozostawił nie tylko obozowiska i artefakty. I te zęby są takim, no powiedziałbym, stuprocentowym dowodem.
4: Mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który brał udział w badaniach. Kolejne analizy DNA mają ustalić m.in. płeć i dokładniejszy stopień pokrewieństwa.
6: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a także Wszystkie Marzenia. Łatwo Ganki, Majko też w tej godzinie. Michu Sapkowski, witajcie. Hit.

0: Jedna z gwiazd Wucie Summer Festival, Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: I po reklamie.

0: Alpha Fire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
7: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy – Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
8: Już w najbliższy weekend – wielkie święto street foodu.
7: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
9: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej

0: Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. Let's get-

0: W sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santiago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.
1: So outspoken.

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest to właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
13: Zdecydowanie lepiej wyglądają już ulice Wrocławia, także dobra informacja dla Was kierowcy. Poza Opolską ta się jeszcze trochę przytyka, no i oczywiście Mokranowska do Kwiatkowskiego. Do Kwiatkowskiego też cierpliwości. Jeśli chodzi o autostradę A4, ta cały czas zablokowana jadąc od Opola w kierunku Wrocławia. Tutaj też jedziemy objazdem. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 28 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach w stolicy Dolnego Śląska. Słońce powoli zaczyna wychodzić i będzie go dzisiaj naprawdę dużo. Uważajmy na nie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Jest 10:00, zaczynamy Skanius. Marcin Procki, zapraszam. Trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego.
15: Ja uważam, że po tym, jak on przyjął decyzję,
14: uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie

0: nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zołińskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów łupa. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
1: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
0: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
2: SK Wrocław. Sport.
3: Krzysiek Staszkiewicz, pierwszy z Mazlik, czwarty Brady Kertz. Za nami piąta runda Speedway Grand Prix, która mimo ulewy odbyła się we Wrocławiu. W klasyfikacji generalnej po zawodach na olimpijskim na prowadzenie wysunął się Bartosz z Mazlik. Z wrocławskich akcentów Maćkowi Janowskiemu nie udało się zakwalifikować do finału. To nie koniec żużlowych zmagań na Olimpiku, bo już jutro zaległe spotkanie Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów Wielkopolski. To zarazem pierwszy mecz rewanżowy. Sparta ma 2 punkty przewagi po spotkaniu w Gorzowie. Start jutro o 18:45.
4: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Getty, szanowni państwo. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Getta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa Hajak Hiszpania, a raczej Hajak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny, Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę.

0: Weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę.

0: Drugi, 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
10: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
11: Do biegu, gotowi, start!
10: Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju.
11: Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km.
10: Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
12: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek. Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak

dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
6: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
7: Uwaga, kierowcy wjeżdżający do Wrocławia od północy, dokładnie od węzła Wrocław Północ. Na Żmigrodzkiej doszło do stłuczki i korkuje nam się i węzeł, i właśnie ta trasa, także cierpliwości życzę. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 28 stopniach dzisiaj maksymalnie i sporej dawce słońca.
6: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
5: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
9: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
8: Na mężczyznę szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19:00, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
10: SK Wrocław. Na czasie.
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w piątek będziemy kończyć rok szkolny i zaczynają się wakacje. Razem z nimi SK Summer City, czyli nasza akcja, którą bardzo dobrze znacie i podczas której zwiedzamy różne wakacyjne miejscówki na Dolnym Śląsku. Na pierwszy ogień wjeżdża weekendowe wydarzenie, czyli Festiwal Pasi Brzucha, podczas którego pełno koncertów, pełno jedzenia. No i oczywiście my razem z naszym autobusem będziemy tam i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę też tam się widzimy. Także do zobaczenia.
11: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Tam będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej 20 radiaska, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe love w Radiu SK już dzisiaj w imprezce. Zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hurts, a później Taylor Swift u nas. Radio
1: SK. Reklama.

0: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
10: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy.
3: No!
4: Patrycie, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny...
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
15: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
16: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
17: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy Festiwal Pasi

0: święto street foodu. Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
1: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Na każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę, u mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bletka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michu Sapkowski, wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
9: Ewidentnie w czerwcu zapłacimy sporo za prąd, jeśli używacie klimatyzacji, bo ta w tym tygodniu myślę, że będzie chodzić na co dzień i to na pełnych obrotach. Dzisiaj 28 stopni, jutro nieco chłodniej 26, a od środy znowu około 30, powyżej 30, weekend nawet 35 zapowiadają nam ludzie od pogody, także będzie trzeba się schładzać i kryć przed tym słońcem we Wrocławiu, bo słońca też dużo zapowiadają nam w drugiej połowie tygodnia ludzie od pogody.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
11: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
10: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
12: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
10: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
13: SK Wrocław. Na czasie.
9: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Oficjalnie wakacje zaczną się w poniedziałek, ale naszą ekipę będzie można spotkać już w niedzielę. Mowa oczywiście o akcji SK Summer City, która trwa przez całe wakacje i podczas której zwiedzamy różne miejsca i różne wydarzenia na całym Dolnym Śląsku. I właśnie w niedzielę wybieramy się od rana do Świeradowa-Zdroju na zawody. Izery Ultra Trail będą biegać i to naprawdę na długich dystansach, bo nawet 100 km, ale to w sobotę. My w niedzielę za to będziemy dopingować tych na 35.
14: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy za dzwonami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.

0: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: Damiano Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. Słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz szpionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Radiu SK przez całe lato mamy dla was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku. Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do biegu, gotowi, start! Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju. Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km. Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
6: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rozwijają.

0: rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę Magnes.

0: kupujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczy łydek.
1: Biorę magnes

Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
4: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: I po reklamie.

0: poczujmy ten spokój jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
13: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzednia.

0: słoneczna przy koronie.
1: Może i temperatura będzie poniżej 30, ta na termometrach, ale odczuwalna na pewno powyżej. Dużo słońca dzisiaj we Wrocławiu, zapowiadają nam ludzie od pogody. No i 28 maksymalnie. Do końca tygodnia będzie właśnie tak upalnie i to z każdym dniem coraz cieplej.
0: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
2: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
5: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
4: Mówi Mariusz Bladuszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
6: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
7: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padanie. Za rok czasu nie będzie nas.
4: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
8: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
4: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
9: SK Wrocław na czasie.
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mimo, że wakacje rozpoczynają się oficjalnie dopiero za tydzień w poniedziałek, to już w piątek będziemy kończyć rok szkolny. No i razem z nim będziemy zaczynać naszą akcję SK Summer City, podczas której odwiedzamy różne miejscówki, bawimy się razem z wami przez całe wakacje, między innymi nad wodą. No i właśnie w piątek nad wodą też będziemy we wrocławskim akwaparku. Między 11 a 14 widzimy się właśnie tam, będziemy się schładzać, bo prognozy zapowiadają upały. Nie zabraknie także zabawy na zjeżdżalniach.
10: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was będzie robił cieszynkę. Taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz. Bo ktoś z was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą, cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Cup.
1: Tu są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są.

0: Żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć Kamila.
1: Hej.
0: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
1: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
0: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
1: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
0: No to uwaga, jedziemy.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Policja.
0: Ajajajajaj, no niestety nie.
1: O.
0: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest stówka na pocieszenie.
1: No to idealnie, akurat na wakacje będzie.
0: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
1: No na pewno, bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
1: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
0: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
3: SK Karniakika.
4: Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałkowy stres. Właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SK też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
6: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy – Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
7: Już w najbliższy weekend – Wielkie Święto Street Foodu.
6: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
8: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu, nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i

0: przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
5: 25, może 26 stopni pokazują teraz termometry we Wrocławiu, ale zdecydowanie jest cieplej. Ludzie od pogody mówią o nawet 32 stopniach jako temperatura odczuwalna. Także w stolicy Dolnego Śląska oraz w całym regionie jest naprawdę gorąco. Podobnie będzie w kolejnych dniach. 34 stopnie i więcej możliwe nawet pod koniec tego tygodnia. W prognozach na ten tydzień nie widać także opadów. Nieco większy ruch na A4 teraz pod Wrocławiem. Przytyka się również AOW na węźle Wrocław Północ w kierunku mostu.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Wszystkim zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
1: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
2: Po godzinie 12:20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
1: Powiedziała mi Beata Soboń z Jędrzejowskiej Policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
0: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
3: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
0: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
4: SK Wrocław. Na czasie.
5: Tu Kacper Michalak. Od czwartku do niedzieli warto będzie zajrzeć do Strzegomia na duże konne wydarzenie. Przed nami lot to Strzegom Horse Trials 2026. W programie ujeżdżanie cross country oraz show jumping, a to wszystko w ramach wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. To jeździecka dyscyplina olimpijska, tak zwany jeździecki triatlon. Do 28 czerwca potrwa jarmark świętojański we Wrocławiu. Jeszcze w tym tygodniu na rynku Oławskiej oraz Świdnickiej czekają na Was stoiska z rękodziełem, modą czy rzeczami na prezent.
6: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray, to jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni i tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy, ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody, ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały, obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy, a ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito zaufało nam już ponad

0: Będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad...
1: ...i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad...

0: Wysyłać fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam!
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama. W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku. Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do biegu, gotowi, start! Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju. Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km. Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
3: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai.

0: Alfa Ruben w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży zbrzało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Łączek w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuje w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: sobie, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
1: ale
0: parawanów.
1: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuję w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsierska przejmują stery.

0: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
8: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
9: Utrudnienia na autostradach. Za węzłem Wrocław Północy w kierunku Kudowy zderzyły się 3 auta, w tym jedno uderzyło w bariery. Natomiast już od Krajkowa do węzła Wrocław Południe przyjdzie wam postać na A4. Cierpliwości w ten gorący dzień. Za chwilę na termometrach zobaczymy 28 stopni.
8: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
7: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
11: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
10: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
12: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
10: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotr i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.

0: U śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
2: SK Wrocław News.
3: Kacper Michalak. Broń w walizce na wrocławskim lotnisku okazała się głupim żartem. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili szczegółową kontrolę bagażu należącego do 39-letniej Polki przed lotem do Bułgarii, po tym jak ta zgłosiła obsłudze, że w jej walizce znajduje się broń. Po kontroli walizkę uznano za bezpieczną, a kobieta mogła wejść na pokład samolotu. Podzespoły i serwery dla sektora AI będą produkowane w Miękini. Inwestycja firmy Foxconn została oficjalnie ogłoszona podczas trwających Taiwan Expo w Warszawie.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja dwa z tych już zaliczyłam.
8: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Węsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
7: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
8: Kasia Węsierska.
7: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się.
0: No nie mogę, ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie,
0: co was tak bawi. Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniło mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle cieszę się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do

0: 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie, wie, wie.
1: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
8: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Bardzo lubię tego
2: Kaśka
1: pana.
2: Sochacka. A, ty już do przodu.
1: Ja już do przodu.
2: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Węsierska już żyje Bałzą.
1: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
2: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bałzy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna, i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
1: I zrób się teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia w Radiu SK. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
1: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
2: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie,
1: ale w góry na przykład już tak, nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to to też jest bardzo dobry trop.
2: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
1: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
2: Nasza, no chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
1: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend wybrać.
2: A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
1: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Pa!

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. W brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Tonka.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
8: Sporo was na wrocławskich ulicach, bo stoicie teraz na Moście Milenijnym, Mokronowskiej czy Alei Wiśniowej, ale utrudnienia też pod Wrocławiem. Doszło do dwóch kolizji. Jedna miała miejsce na AOW za węzłem Wrocław Północ w kierunku Kudowy. Zderzyły się trzy auta, a jedno uderzyło w bariery i korek zaczyna się już na wysokości Łoziny. Zwalniacie także na A4, bo między węzłami Wrocław Południe a Pietrzykowice zderzyły się dwa samochody na trasie w kierunku Niemiec. Jest gorąco, 28 stopni teraz w cieniu.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
10: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
11: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
10: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
9: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
12: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
9: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
13: SK Wrocław. Sport.
8: Tu Kacper Michalak. Piłkarskie eliminacje UEFA Regions Cup na trzech dolnośląskich stadionach. Przed nami starcia czterech najlepszych reprezentacji regionalnych, które staną do walki o tytuł Mistrza Polski oraz awans do finałowych rozgrywek. We wtorek o 16 na stadionie w Ząbkowicach Śląskich zmierzą się Dolnoślązacy z zespołem z Kujawsko-Pomorskiego, a Podkarpacie zagra z Małopolską w Kłodzku. Kolejne spotkania w środę oraz piątek. Szczegóły w sieci. Też jutro, ale o 18.45 zaległy mecz Ekstraligi. Na olimpijskim pojadą żużlowcy Sparty Wrocław i Stali Gorzów.
14: Wrzuć na...

0: Początki tygodnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
1: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
0: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz. Break your heart. To nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość, przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku. I
1: może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł?
0: Mhm. Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl, to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl, to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Pasuje.

0: zakładam, idealnie, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Sobry i Balza już za chwilę.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu i są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale
0: pasuje.
1: To rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK, a my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Genki Majko.

0: Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
1: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów. To może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
1: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
0: Ani policja.
1: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
0: no
1: czy
0: bliżej,
1: do tej
0: bliżej
1: drugiej?
0: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
1: chociaż
0: się kierujcie.
1: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
0: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie.
1: No, nie.
0: Ale
1: nie.
0: Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
1: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że

0: Gimme More. Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears. Teraz na antenie Radiowska. 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka. Zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie z

0: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
1: Do biegu gotowi? Start!
0: Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju.
1: Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km.
0: Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: do 17 zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam Melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
14: I Boretab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
16: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
17: Teraz mamy utrudnienia na AOW po zderzeniu trzech aut za węzłem Wrocław Północ. Korek zaczyna się już na wysokości Łoziny, także zjeżdżajcie tam, jeśli możecie kierowcy. Zwalniacie także na A4 za Krajkowem do Bielan, a także korkują się główne ulice Wrocławia. Poniedziałek jest gorący, a od jutra znów cieplej.
16: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
15: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: prezentacji kupieckich Eurotarg.
1: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
3: No takim przyszła taką pompa strasną. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
4: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
3: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
2: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
5: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
2: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
6: SK Wrocław News.
7: Tu Kacper Michalak. Ponad 34 tysiące kierowców zostało przebadanych. Dolnośląska Policja podsumowuje akcję pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki. Podczas kontroli od 15 do 21 czerwca policjanci wykryli 56 kierujących pod wpływem alkoholu oraz 12 kierowców pod wpływem narkotyków. Oprócz tego zatrzymano 20 osób z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów oraz kolejne 20 z cofniętymi uprawnieniami. Pies wtargnął na posesję i zagryzł drugiego psa. To w Nowym Dworze niedaleko Oławy. Sprawą zajmuje się policja, o czym piszemy na sk.pl.
8: Rzuć na luz!
9: Teraz.
10: Międzynarodowa godzina szczęścia.
9: Nareszcie!
10: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
9: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
10: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
9: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam.
11: Ja się staram.

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Szemęsierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No, dziękuję
0: bardzo.
1: Także
0: panowie, posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, ale okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. Jak widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował, widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu wyciągnąć i rzucić steka w twarz?
0: Stek kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił percie lęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie?
2: Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejniczak.

0: zapowieści o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
3: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
2: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

0: 17.31.
1: To jak na plaży już byśmy gdzieś byli.
2: I bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki Kart.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: O, pasjonat.
1: Napisałaś na sk.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
4: Dokładnie.
1: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
4: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu. Często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na tym PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i sauną.
1: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
1: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
1: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
4: Myślę, że tak.
1: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
4: Izba Wytrzeźwień.
2: Izba Wytrzeźwień. Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
1: Jakoś tak, ja nie wiem.
4: To była moja druga myśl.
1: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
2: Stówkę mamy.
1: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsca, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup zesłał

0: Jakubkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SKPL albo przez aplikację.
1: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
2: SK Karniarki Cup.

0: szefa z tym Hany, po tym, co było teraz na antenie, time to say goodbye.
1: Nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu ze sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Miesierska, Michał Kanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
4: Lato we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku zaczęło się z przytupem. Za nami jeden upalny weekend, a tu już zapowiada się kolejny, być może nawet jeszcze gorętszy. Dziś 28 stopni, jutro 26, w środę znów 28, od czwartku natomiast 30 kresek i więcej na termometrach w stolicy regionu. Takie wartości oznaczają, że trzeba będzie dbać o nakrycie głowy, nawodnienie oraz będziemy musieli smarować się kremem z filtrem. Cierpliwości kierowcy, jeśli stoicie jeszcze w korkach o tej porze.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
6: Sponsorem programu jest Decathlon.
7: SK Sport News.
5: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie

0: Galak wiózł ponad 200 kg kontrabandy. Jeleniogórska policja zatrzymała w Mysłakowicach 50-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego, w którego samochodzie ujawniono 12 worków z tytoniem. Straty państwa wynikające z nieopłaconego podatku to ponad 350 tysięcy złotych. To już 28 takie miejsce na mapie Wrocławia. Otwarto kolejne Centrum Aktywności Lokalnej, tym razem na Pawłowicach. Placówka będzie działała codziennie, również w weekendy. Można tam spotkać się z sąsiadami czy zorganizować warsztaty. Imprezka.
1: Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. A żeby było gorąco, no to imprezka trwa, Farucha i Tapas. Zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz, mówicie do siebie, ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale... Potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę... Piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Khalid, Grip and Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Stanach i kwiat jabłonie i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK do Bozi Kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić. W aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo, czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. Radio SK. I gramy. Eleniu Mali Golding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy.

0: Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

Leo Bledka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall'a Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów. Mata, Oki, BDS.

0: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w piątek będziemy kończyć rok szkolny i zaczynają się wakacje. Razem z nimi SK Summer City, czyli nasza akcja, podczas której zwiedzamy różne wakacyjne miejscówki na Dolnym Śląsku. Na pierwszy ogień wjeżdża weekendowe wydarzenie, czyli Festiwal Pasi Brzucha, podczas którego pełno koncertów, pełno jedzenia. No i oczywiście my razem z naszym autobusem będziemy tam i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Do zobaczenia.
1: Muzyką się żyje. Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
2: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie marzenia. Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK. A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching Mnie, to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was.

nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, no to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was.

0: No, z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. Najczęściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: strony Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na Mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie i czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

Poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK 6 minut do 20. A w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Wrocław na czasie.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Oficjalnie wakacje zaczną się w poniedziałek, ale naszą ekipę będzie można spotkać już w niedzielę. Mowa oczywiście o akcji SK Summer City, podczas której zwiedzamy różne miejsca i różne wydarzenia na całym Dolnym Śląsku. I właśnie w niedzielę wybieramy się od rana do Świeradowa Zdroju na zawody. Izery Ultra Trail będą biegać i to naprawdę na długich dystansach. My w niedzielę za to będziemy dopingować tych na 35.
3: Muzyką się żyje.
4: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grubson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź, Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
3: Impreska.
4: SK. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. A nie było słychać to jeszcze raz.
5: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.

Temper City, self-aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą, na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś... tajne, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to...
2: Zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich: super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
0: nie... No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. Dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Just Like a Pill. To Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta. Wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być piątym. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: wykluły się pisklaki.
1: No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić.
0: Ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców.
1: Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Wesce i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl.
0: Mati Puczyło, dzięki,
1: cześć!

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nim

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z Mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Wrocław na czasie.
9: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mimo że wakacje rozpoczynają się oficjalnie dopiero za tydzień w poniedziałek, to już w piątek będziemy kończyć rok szkolny, no i razem z nim będziemy zaczynać naszą akcję SK Summer City, podczas której odwiedzamy różne miejscówki, bawimy się razem z wami przez całe wakacje, między innymi nad wodą, no i właśnie w piątek nad wodą też będziemy we wrocławskim akwaparku. Między 11 a 14 widzimy się właśnie tam, będziemy się schładzać.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: SK.
3: SK. Summer.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Muzyka Wrocław. News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
2: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
3: Powstało już kilka utworów.
2: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować. Ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
3: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo.
1: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Dzimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
4: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
5: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz. To była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
4: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022

0: A jak teraz? Co się zmieniło?
1: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie. I rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie. A jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
0: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
1: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
0: Trochę ich sprawdzały.
1: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
0: Czyli żeby nie wszystko...
1: Żeby go obracać,
0: próbować różne rzeczy.
1: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
0: Nowy kawałek jaki jest?
1: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
0: Przypadkowego zupełnie pokoju.
1: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
0: AI.
1: No.
0: Czyli jesteś taki sentymentalny.
1: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś

0: hity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy, trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysł.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy

0: te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą. I bardzo
1: zaufał
0: mi się,
1: ci, tak? 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak, tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadne.
0: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno.

0: jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadne.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno. No bo...

0: samochodzie czy w domu słuchając płyty.
1: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku Banowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: SK Wrocław News.
3: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Warzywa z miejskiego pola dla ponad 5000 osób. Miejska farma we Wrocławiu rozpoczyna trzeci sezon i otwiera nową strefę edukacyjną dla dzieci. Najmłodsi będą tam sadzić warzywa, poznawać zwierzęta, uczyć się niemarnowania jedzenia i gotować z plonów farmy. W poprzednich dwóch sezonach zebrano łącznie 124 tony warzyw, a nadwyżki przerobiono na ponad 15 tysięcy posiłków dla potrzebujących.
4: Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju.
5: Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie trzeciego sezonu na farmie miejskiej Wrocław. Projektu, który traktujemy jako takie miejskie laboratorium, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od pewnego rodzaju eksperymentu. Innowacją był sam model współpracy, czyli współpraca miasta Wrocław, Uniwersytetu Przyrodniczego, który dał nam miejsce, gdzie mogliśmy założyć farmę miejską i który dał nam wiedzę merytoryczną, w jaki sposób prowadzić uprawy, bo samorząd wrocławski nie specjalizuje się w produkcji rolnej. Wrocławskie Centrum Integracji, które zapewniło ręce do pracy i ten komponent społeczny. Partner NGO, organizacja pozarządowa, fundacja mniej więcej, która nie tylko zajmuje się dostawami warzyw z farmy do odbiorców, ale również przetwarzaniem nadwyżek dla posiłki dla osób potrzebujących. Może to brzmi niepozornie, ale samo dopięcie formalności między wszystkimi partnerami już było wyzwaniem. Nie baliśmy się tego wyzwania, tak jak powiedziała pani Natalia. Projekt okazał się ogromnym sukcesem, tak na skalę ogólnopolską, jak i europejską. Zbieramy laury, zbieramy nagrody i cieszymy się, że to, co my wiemy, że jest sukcesem, może to brzmi nieskromnie, ale nie będziemy fałszywie skromni, dostrzegają również inni, bo faktycznie tą inicjatywą warto się chwalić i warto, aby inne miasta również brały z niej przykład, bo pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo w mieście, łącząc kwestie środowiska, łącząc kwestie społeczne, łącząc kwestie edukacyjne. To wszystko tutaj się dzieje. W trakcie tych dwóch lat, szanowni Państwo, zebraliśmy 124 tony plonów, z których nadwyżki zostały przetworzone na ponad 15 tysięcy posiłków dla osób niepełnosprawnych. Dystans, który wykonały samochody fundacji mniej więcej, aby dostarczyć te warzywa, to ponad 6 tysięcy kilometrów, czyli tak jakby odległość z Wrocławia do Lizbony i z powrotem. Więc to są takie wymierne liczby, ale również zaoszczędziliśmy bardzo dużą ilość CO2, czyli redukujemy nasz ślad węglowy, prowadząc tutaj tą produkcję. Ten sezon, trzeci sezon, jest nieco inny od poprzednich. Przenieśliśmy w inne miejsce uprawy i w tym miejscu będziemy do 2028 roku. Przeprowadziliśmy badania gleby, z których wynikło, że możemy nieco zmniejszyć areał, uzyskując tę samą ilość plonów, a może nawet większą. Zobaczymy, jaki będzie ten sezon, bo tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od przyrody, od natury i każdy sezon jest inny. W tym roku uprawiamy tutaj 13 gatunków warzyw i teraz uwaga, sprawdzian. Dynia, cukinia, buraki, ziemniaki, marchewka, ogórek, pasternak, fasolka szparagowa, szczypior, koper, pietruszka i jakieś jeszcze dwa. Marchewka, cebula, jest.
6: O,
5: więc te wszystkie warzywa trafiają na stoły wrocławskich żłobków, 16 placówek, do 10 przedszkoli oraz do domów pomocy społecznej, do 5 tysięcy odbiorców. Co ważne, liczba przedszkoli jest taka sama jak rok temu, ale zwiększyliśmy wielkość tych przedszkoli, w związku z tym mamy o 1000 więcej odbiorców. No i tak jak zostało powiedziane, dzisiaj spotykamy się tutaj, bo do produkcji warzyw, zdrowych warzyw, które trafiają na stoły naszych odbiorców, dołożyliśmy ten pakiet edukacyjny. Zależy nam, aby na strefie edukacyjnej

0: dzieci mogły dowiedzieć się, skąd biorą się te warzywa, skąd bierze się marchewka w sklepie czy na bazarku, w jaki sposób ją uprawiać, jaka jest rola gleby, jaka jest rola wody. Będą mogły obserwować zwierzęta gospodarskie, będą mogły zobaczyć, jak kompostuje się resztki zielone, a następnie wspólnie przygotować posiłki. Myślę, że będą miały z tego bardzo dużo frajdy. Przed nami kolejne lata tego projektu, rozwijania tego projektu, bo umowa, którą podpisaliśmy z Uniwersytetem Przyrodniczym, jest umową wieloletnią, więc możecie się Państwo spodziewać, że w kolejnych sezonach będziemy informowali o postępach tego projektu. Dziękuję.
1: Pan profesor Andrzej Zachwieja.
2: Pani dyrektor właściwie powiedziała już wszystko, o czym ja także mógłbym powiedzieć, tak, ale dodam, że oprócz tej społecznej funkcji, którą pełni Miejska Farma, o której tak wiele powiedziała pani dyrektor, to także kwestie związane z badaniami i z nauką. Tak? Wspomniała pani dyrektor o przeniesieniu terenu Miejskiej Farmy w inne miejsce. To miejsce zostało wyselekcjonowane, wybrane przez naszych uczonych. Dokonano analizy gleby w zakresie jakości i zasobności. Stąd te 3 hektary tam. Ta gleba jest glebą bezpieczną, nie zawiera żadnych szkodliwych czynników, które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na jakość produkowanych warzyw. Stąd można powiedzieć, że w ramach tego zrównoważonego modelu produkcji te warzywa gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe także w tym wymiarze jakościowym. To nasz zespół gleboznawców, ale także zespół, który zajmuje się uprawą warzyw. To są osoby głównie z Wydziału Przyrodniczego.

to także kwestie związane z badaniami i z nauką. Tak? Wspomniała pani dyrektor o przeniesieniu terenu miejskiej farmy w inne miejsce. To miejsce zostało wyselekcjonowane, wybrane przez naszych uczonych. Dokonano analizy gleby w zakresie jakości i zasobności, stąd te 3 hektary tam. Ta gleba jest glebą bezpieczną, nie zawiera żadnych szkodliwych czynników, które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na jakość produkowanych warzyw. Stąd można powiedzieć, że w ramach tego zrównoważonego modelu produkcji te warzywa gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe także w tym wymiarze jakościowym. To nasz zespół gleboznawców, ale także zespół, który zajmuje się uprawą warzyw. To są osoby głównie z Wydziału Przyrodniczego

Mojej gleby nie używamy tutaj na miejskiej farmie żadnych środków chemicznych, ani środków ochrony roślin, ani nawozów. Tak, jedyne nawozy, jakie tutaj stosujemy, to po pierwsze nawozy albo środki wspomagające produkcję, to biodegradowalna folia oparta o skrobię kukurydzianą czy ewentualnie ziemniaczaną, w zależności od producenta. To odpady z wełny z naszych owiec, postrzyży, które również używamy, wykorzystujemy jako nawóz, które wzbogacają glebę, a jednocześnie gwarantują odpowiedni poziom wodochłonności, a więc zapewnienia wilgotności glebie. Zatrzymanie wody to jest, przekracza nawet 30%. Produkujemy w systemie zrównoważonym.

0: W zakresie i struktury gatunkowej poszczególnych roślin, jak i w zakresie jakości produkowanych warzyw.
1: Pani Ewa Żmuda, zastępca dyrektora WCI.
2: Oczywiście na Wrocławskiej Farmie Miejskiej codziennie blisko 20 osób realizuje swoje zatrudnienie socjalne, zdobywając umiejętności i kwalifikacje w zawodzie ogrodnik. Przez te tak naprawdę dwa sezony, bo dopiero rozpoczynamy trzeci, już 25 osób powróciło trwale na rynek pracy poprzez zdobycie właśnie tej kwalifikacji i wiedzy. To, co nas osobiście najbardziej cieszy, to to, że na Wrocławskiej Farmie Miejskiej, oprócz tego, że powstają te fantastyczne warzywa, które trafiają na stoły żłobków, DPS-ów i osób potrzebujących, to to, co się dzieje w naszych uczestnikach, czyli zmiana, która zachodzi w ich myśleniu i tak naprawdę w podejściu do tego, że mają wpływ państwo na to, by wrócić na rynek pracy i funkcjonować społecznie. I wszystko zaczyna się, szanowni państwo, i dziękuję bardzo, panie rektorze, wszystko zaczyna się tak naprawdę i kończy w naszym Departamencie Spraw Społecznych, bo nasi uczestnicy Wrocławskiego Centrum Integracji wytwarzają plony, które trafiają na stoły dzieciaczków w naszych żłobkach. Bardzo nas to cieszy i ja z tego miejsca, szanowni państwo, chciałabym bardzo podziękować tym niesamowitym osobom, które na co dzień naprawdę w upale, ale też i w deszczu walczą z przeciwnościami natury o to, żeby te plony powstawały, żeby były jak najlepsze. Bardzo serdecznie państwu, uczestnikom Wrocławskiego Centrum Integracji Społecznej, dziękuję.
3: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, koordynator Miejskiej Farmy Wrocław.
4: Po co Wrocławiowi miejska farma i czego mieszkańcy mogą spodziewać się w trzecim sezonie?
3: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy, najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.
4: Co czeka nas w trzecim sezonie?
3: No i same wspaniałości. Po pierwsze 13 rodzajów warzyw. Zaczynaliśmy od 4 rodzajów. W tej chwili, wybaczcie, nie wymienię wszystkich, ale jest buraki, ziemniaki, dynia, cukinia, marchew. Mamy też świeże zioła w postaci pietruszki, kopru. Także to jest najważniejsza część projektu. Ale z nowości uruchamiamy w tym roku strefę edukacyjną, która powstała dzięki współpracy miasta z firmą InPost. To jest strefa stacjonarna, do której będziemy zapraszać dzieci, które są odbiorcami plonów, czyli zaprosimy tutaj naszych przedszkolaków. Wyjątkowo organizujemy też konkurs, w którym już teraz można wziąć udział dla szkół podstawowych. Wybierzemy 10 zwycięzców, którzy będą mogli tutaj przyjechać ze swoimi klasami na zajęcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie wrocław.pl.
4: Jak duże zainteresowanie farmą po dwóch sezonach działalności?
3: Bardzo duże i to nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie, dlatego że robimy coś absolutnie wyjątkowego. Ten projekt to jest ewenement z uwagi właśnie na połączenie wyjątkowej współpracy miasta, uniwersytetu, prywatnego biznesu, fundacji. Nie zdarza się tego typu projekt ani w Polsce, ani w Europie. No i druga najważniejsza kwestia to jest właśnie to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. To jest ważny aspekt naszej działalności, który pokazuje, że poprzez żywność możemy osiągać nie tylko takie korzyści jak na przykład zdrowe odżywianie czy niski wpływ na środowisko naturalne, ten negatywny, ale również możemy dbać o społeczeństwo.
4: Czy ta farma dostarcza tylko warzyw do szkół, przedszkoli, czy jeszcze możemy sami sobie coś tutaj wyhodować jako mieszkańcy?
3: Jako mieszkańcy nie. Możemy odbierać te plony właśnie w postaci na przykład naszych dzieci, które mają z tego posiłki w żłobkach czy w przedszkolach. Dodatkowo będziemy właśnie tą strefę uruchamiali na takie akcje również dla dorosłych, że będziemy zapraszali tutaj dorosłych mieszkańców Wrocławia, którzy będą mogli samodzielnie pouprawiać coś w naszych grządkach i skorzystać z tego, co tutaj rośnie. W ubiegłym roku osiągnęliśmy 72 tony wysokojakościowych plonów, które trafiały do 4000 osób. W tym roku mamy 3 hektary, więc nieco mniejszy areał, ale dlatego, że przebadaliśmy pole i się okazało, że ma większy potencjał plonowania. No a odbiorców będziemy mieli więcej, bo w tym roku nasze plony trafią do ponad 5200 osób.
1: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG.
4: Czego dzieci uczą się tutaj na farmie, czego nie nauczą się z podręcznika?
1: Fundacja Polskie Dzieci ORG od 10 lat odpowiada za edukację i to my jako dorośli jesteśmy wzorem właśnie dla naszych najmłodszych i dzisiaj jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności i dzisiaj dzieci z nami szukują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
4: Ale słyszałem też o jakichś zwierzętach.
1: Tak, dzisiaj na farmie odwiedziliśmy owieczki, dzieci wymyśliły imiona, dowiedziały się,

0: pochodzi mleko, ser i produkty właśnie od naszej owieczki.
1: Jak wygląda ta droga od nasionka do talerza? Uczycie tego tutaj?
0: Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie.
1: Jakie nawyki chcecie przekazać dzieciakom?
0: My jako fundacja promujemy dobre nawyki. Nie chcę tutaj kategoryzować, jakie to mają być nawyki, ale uczymy dzieci tego, żeby jako dorośli mogli sami o sobie stanowić i być właśnie odpowiedzialni społecznie i... Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają...

0: pewnie byśmy wcześniej nie pomyśleli, że takie ciekawe smaki mogą zagościć w kubkach smakowych naszych najmłodszych przedszkolaków.
1: Taka kuchnia niemarnowania też jest tutaj pokazywana?
0: Oczywiście. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twaroszku i nic nam się nie zmarnuje.
1: A ze zwierzątkami, jak to dzisiaj jest z dziećmi? Jak patrzą i widzą owce, wiedzą, że to jest owca, czy jednak się uczą też tego?
0: My też z dziećmi bawimy się, czyli podpuszczamy ich, mówiąc: zobaczcie, jakie piękne wielbłądy, zobaczcie, jakie piękne koniki. I wtedy dzieciaki mają poczucie, że mogą same myśleć o tym, co widzą, i bardzo często trafiają w dziesiątkę.
2: Materiał przygotował Miłosz Stępień.
3: SK Wrocław News.
4: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu Reporterów, w której wracamy do rozmowy na temat pająków, na temat wystawy pająków we wrocławskim Sky Tower. Razem ze mną Alicja Świetyniowska, która właśnie na tej wystawie pracuje. Wiemy już naprawdę wiele. Wiemy już na przykład, jak pająki jedzą. Wiemy, czym się różnią od siebie. Wiemy, ile mamy gatunków tych pająków. Naprawdę żądni wiedzy jeszcze jesteśmy, a tej wiedzy nie brakuje. Wiemy też od ciekawostki, że pająki mają mózgi w nóżkach. To teraz przejdźmy do tematu. No właśnie, jeśli ktoś ma arachnofobię, no to ma arachnofobię, boi się panicznie tych pająków, nic z tym nie zrobimy. Można próbować z tym walczyć, ale nie jest to proste. Ale jeśli ktoś po prostu boi się pająków albo go brzydzą, jak przyjdzie do was, to zmieni swoje zdanie?
5: Powiem tak. To, że tyle osób ma arachnofobię, sami sobie jesteśmy winni. Bo czym się najłatwiej straszy? Pająkiem. Mhm. Bo niewiele o nich wiemy, a łatwo są dostępne i łatwo jest kogoś przestraszyć takim pająkiem. Od lat... Szeloba we Władcy Pierścieni, Aragog w Harrym Potterze, nie wiem, horror chociażby z 95 albo 6 roku, arachnofobia, swoją drogą niesamowity, zawsze się straszyło tymi pająkami, więc kulturalnie jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby bać się pająków. I na przykład też bodajże na Wyspach Brytyjskich 86 albo 84% artykułów o pająkach ma naturę sensacjonalistyczną. Czyli po prostu, wow, pająk jadowity, niebezpieczny, taki znaleziony. I po prostu straszy się w mediach, bo to się klika. A na przykład w Australii, gdzie naprawdę są pająki, które mogą nas zabić, nie oszukujmy się, tutaj tego nie wygładzamy, 12% artykułów ma naturę sensacjonalistyczną, a reszta to jest typowo informacyjna. Nawet teraz, jak w styczniu, początkiem stycznia, znaleziono największego samca, najbardziej jadowitego pająka na świecie, nadano mu imię Herkules, no to podkreślono, że tak, że on jest wielki, że jest śmiertelny, ale został przekazany do odpowiedniej instytucji, która zajmuje się tworzeniem leków, tak, antidotum na jad tego pająka. I jednak, mimo że była sensacja, to było to informacyjne. Powiedzieli, gdzie dokładnie znaleźli, co zrobili, z kim się skontaktowali i gdzie teraz jest ten pająk. I w Australii ludzie nie mają arachnofobii. Mimo że jest to najczęstsza fobia na świecie, jakoś tam, gdzie są te pająki niebezpieczne, nie ma arachnofobii, a w Europie, gdzie praktycznie nie ma pająków, które mogłyby nam zrobić krzywdę, wszyscy się boją pająków. I arachnofobia to jest jedno z najczęściej nadużywanych słów. Zaraz pokocham cię. Więc no, przychodząc do nas na wystawę, można się bać pająków, można ich nie lubić, można mieć z nimi złe wspomnienia, ale my to oczywiście wszystko pomożemy naprawić. Przychodzą do nas ludzie z arachnofobią, przychodzą ze specjalistami, z ludźmi, którzy z terapeutami, z psychiatrami, z psychologami przychodzą jak najbardziej. I okazuje się, że taka terapia, która może kosztować no, całkiem spore pieniądze u specjalisty, to wyrzucasz paręnaście, parędziesiąt złotych na bilet na wystawę i w 2 godziny nie ma, nie boisz się pająków. Miałam osobiście takie spotkanie, że pani Marta przyjechała do mnie na wystawę na wózku inwalidzkim, miała obie nogi złamane. Myślę sobie, o mój Boże, to musiała być naprawdę mocna historia, ja bym chciała usłyszeć, ale głupio mi zapytać. No ale mi powiedziała, ja też państwu powiem. Była na imprezie, na parapetówce u znajomych, była na balkonie, no i zobaczyła pajęczynę. I z tego balkonu wyskoczyła, z drugiego piętra, z balkonu wyskoczyła, bo zobaczyła pajęczynę. To jest arachnofobia. To jest arachnofobia, a nie, że widzę pająka, się wzdrygam. To jest naprawdę paniczny lęk. No i ona przyjechała na tą wystawę i naprawdę płakała. Ona nawet nie weszła na wystawę, widziała zdjęcia pająków, ona płakała. Próbowałam ją tak odsunąć na bok, bo trochę inni no niespecjalnie dobrze patrzyli wtedy na wystawę. No ale udało się, tak? W końcu weszła na tą wystawę, przychodziła przez cały tydzień, codziennie. No i tak po kroczku coraz bliżej do tych terrariów, aż w końcu wzięła pająk na rękę. Aktualnie pani Marta ma 9 ptaszników w domu, wysyła mi kartki na święta i jest naprawdę mega

0: zajaraną arachnomaniaczką. Kocha pająki, wszystko co teraz ma to jest z pająkami, wszystkie kubki, wszystkie poszewki, wszystko po kolei, to są pająki, pająki, pająki. I okazuje się, że kobieta, która naprawdę wyskoczyła z balkonu, bo zobaczyła pajęczynę, pokochała pająki, po prostu dowiedziała się o nich więcej. To wyglądało w ogóle wspaniale, bo pod koniec, jak ona do mnie przychodziła, też przychodziła o kulach, więc dosłownie ona ozdrowiała i tutaj mentalnie z tej fobii, no i fizycznie dosłownie.
1: Piękna historia, piękna no, historia. Gdzie była ta sytuacja?
0: To było w Bielsko-Białej.
1: Bielsko-Białej, bo już chciałem powiedzieć, że nie dziwię się, że się lekko cofnęła, zanim weszła na tą wystawę, jak we Wrocławiu taki wielka figura pająka stoi przy
0: tak,
1: wejściu.
0: Tak, i on jest wzorowany na skaku, nie ma wielkie oczka, które co jakiś czas mrugają.
1: O proszę, o tym nie wiedziałem, dawno tam nie byłem. Dawno tam nie byłem, nigdy w ogóle nie byłem na takiej wystawie, w sensie na tej konkretnej wystawie, bo...
0: Trzeba to naprawić.
1: Bo na przykład we wrocławskim zobyłem oglądać pająki, bardzo lubię. No właśnie, więc muszę się tam wybrać.
0: Jak najbardziej codziennie od 10 do 20 jesteśmy gotowi na opowiadanie, zasypywanie ciekawostkami na wszystkie strony.
1: Dobra, mówisz, że ile takie prelekcje trwają?
0: Zależy od zainteresowania. One są o pełnej godzinie się zaczynają. Jeżeli mamy na przykład jedną osobę, która tak, no, chciałaby posłuchać, ale tak nie do końca jest zainteresowana, no to 10 minut maksymalnie to schodzi. A czasami taka prelekcja się przedłuża do kilku godzin, tak długo, jak ktoś będzie chciał z nami rozmawiać. I weźmie się pająka na ręce, jest zwiedzanie z przewodnikiem i właśnie opowiadanie o tych pająkach. No wystarczy się zainteresować. Jeżeli ktoś nie chce, no to oczywiście nie zmuszamy, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy lubią rozmawiać z przewodnikiem. No ale jeżeli ktoś do nas podejdzie, jest nasz.
1: Łapiecie go w swoje sidła.
0: Tak jest, jak pająk, nie puszczamy.
1: Dobra, no, ze mną masz jakieś niecałe 40 minut, więc chyba byłem dobrym słuchaczem i tutaj osobą, która jest żądna wiedzy.
0: Tak, dokładnie i padały bardzo takie fajne pytania, a nie podstawowe na zasadzie, a czy pająk robi kupę? To jest bardzo częste pytanie, wbrew temu, co się wszystkim wydaje, ale tak, na przykład pająk też robi takie rzeczy.
1: To jeśli szukacie jeszcze jakichś innych pytań i znajdziecie, to można odwiedzać wystawę w Sky Tower.
0: Dokładnie. Nasza firma ogólnie jest dostępna też w internecie, ponieważ ja na przykład osobiście prowadzę kanał na YouTubie Wystawa Pająków. Trzymamy się nazwy. Na naszym Instagramie też dodajemy ciekawostki o pająkach. Na Facebooku też zasypujemy ciekawostkami o pająkach. No i przede wszystkim informacjami, gdzie jesteśmy w danym momencie. Bo no, tak jak pająka, czasami można nas przegapić.
1: Poczęliśmy temat tego, że ludzie lubią sensacje i lubią słyszeć najbardziej jadowity pająk na świecie. Najniebezpieczniejszy, najbardziej śmiertelny. No właśnie, dużo takich pająków w ogóle jest na świecie, w Polsce i w Australii, bo to chyba jest można... To osobna kategoria.
0: Jeżeli chodzi o pająki, które są dla nas śmiertelne, mamy 6 rodzajów takich pająków na 51 tysięcy gatunków, co wcale nie jest aż tak dużo i nie wszystkie gatunki z tych rodzajów są niebezpieczne. Numero uno, najbardziej jadowity pająk na świecie, aktualnie według Księgi Rekordów Guinnessa, to jest Atrax robustus, czyli ptasznik australijski, który właśnie został niedawno znaleziony, ten największy samiec. Na swoim koncie ma około 14 śmierci. Ostatnio w 1974 roku.
1: Okay.
0: W Australii oczywiście, żeby nie było. Mm-hmm. Jest to zwierzę jadowite, posiada jego jad z Atraxa, posiada atraxotoksynę. Wow, szokujące. Jest to dosyć niebezpieczna substancja, która doprowadza do zaburzenia przekazywania informacji przez nasz układ nerwowy. Dochodzi do paraliżu, dochodzi do bardzo intensywnej reakcji i też, no jest to niebezpieczne zwierzę, którego raczej należy unikać, bo jest duża szansa, że może nas zabić. Samiec jest 7 razy bardziej jadowity niż samica, więc tutaj się panów wystrzegamy przede wszystkim. No ale też mówi się, że w Australii będzie czarna wdowa. I oto uwaga, australijska czarna wdowa nie jest najbardziej niebezpieczną czarną wdową, ponieważ amerykańska czarna wdowa ostatni raz zabiła kogoś w 1984 roku. Co i tak nie zmienia faktu, że jest na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o najbardziej jadowite pająki na świecie. Pająk, którego wszyscy kojarzą z tego, że jest niebezpieczny, no to jest przede wszystkim wałęsak brazylijski, Phoneutria. I Phoneutria nigriventer akurat nie, ma na koncie 15 zabitych osób, czyli o jedną osobę więcej niż Atrax. Aczkolwiek zmieniła się definicja z najbardziej jadowity na najbardziej toksyczny dla człowieka. Więc tutaj w Księdze Rekordów Guinnessa w 2007 roku zrobiły takie zmiany. Więc niestety są to niebezpieczne.

0: Pieczne zwierzęta, ale tak jak mówiłem, 84 rok. Czarna wdowa w Australii zabiła ostatnim razem kogoś w 56 roku. Albo w 55, a w 56 wprowadzili antidotum. No to są nadal kilkadziesiąt lat temu sytuacje, a na przykład nasze psy, takie zwykłe, fajne nasze czworonogi, rocznie zabijają kilkadziesiąt tysięcy osób, żeby zagryźć je.
1: Przerwę jeszcze, bo wrócimy do tego tematu. Wąsek brazylijski, ostatnio mi się gdzieś rzuciło, to jest ten po ugryzieniu, którego jest bardzo...
0: Wywołuje priapizm, czyli długotrwałą i bolesną erekcję, tak, i jego jad jest używany do tworzenia leków na zaburzenie potencji.
1: Dobra, czyli to potwierdziliśmy.
0: Tak, jak najbardziej. Tak, to jest prawda, to nie jest mit akurat.
1: To potwierdziliśmy, super, cieszę się. Wróćmy do tej śmiertelności, bo przyniosłaś też razem ze sobą...
0: Assassin Bug.
1: Właśnie.
0: To jest taki mały, śmieszny robaczek z pluskwiaków i one akurat nie zabijają około 100 tysięcy osób rocznie, przynosząc choroby. Więc mały robaczek może być bardziej niebezpieczny od wielkiego ptasznika. I nie, że może, jest po prostu bardziej niebezpieczny od wielkiego ptasznika. I tutaj na to musimy zwrócić uwagę. Nie wszystko, co wydaje się nam nieszkodliwe, może być właśnie to nieszkodliwe. I nie wszystko, co wydaje się niebezpieczne, jest niebezpieczne. Tutaj musimy się przede wszystkim wykazać chęcią zdobycia wiedzy i zanim spanikujemy, że na przykład ten wąż może mnie zabić, to może się to okazać, że to jest eskulap i on nam nic złego nie zrobi, tak? Albo że ta jaszczurka, która jest taka fajna, albo żabka, taka mała, fajna, kolorowa żabka, którą gdzieś tam pomijamy, okazuje się, że ma śmiertelną toksynę w swojej skórze. Jest tak, trochę nieprzyjemnie. Mhm. Więc nie wszystko złoto, co się świeci i nie wszystko niebezpieczne, co ma 8 nóg. Większa szansa jest na to, że zabije nas skorpion niż pająk. A skorpionów jakoś nikt się tak bardzo nie boi.
1: Może dlatego, że zazwyczaj skorpiony są gdzieś tam pozamykane w klatkach, a jednak gdzieś tutaj pająki widzimy, jak ludzie mają na rękach. I to gdzieś u nas, u mnie przynajmniej, wprowadza takie, że jest bliżej tego kontaktu z człowiekiem. Może dlatego, nie wiem.
0: Ale chociaż... w Europie mamy naturalnie występujące skorpiony. Chociażby w Niemczech na południu są euskorpiusy. I nie oszukujmy się, w związku z ociepleniem klimatu, za niedługo w Polsce, zwłaszcza na południu, będziemy mieli też skorpiony. Mamy już modliszki. Mhm. Przychodzi do nas tarantula ukraińska, przychodzi do nas czarna wdowa z Ukrainy, więc dlaczego nie skorpiony? Także w Polsce robią się pomału tropiki. Nie trzeba wcale daleko szukać.
1: Ja nie wolałem o tym nie wiedzieć. Skorpiony u was też można zobaczyć na wystawie?
0: Można jak najbardziej i można je zobaczyć też w ultrafiolecie, bo niewiele osób wie, ale skorpion w świetle ultrafioletowym fosforyzuje, czyli świeci na zielono, niebiesko, różnie to ludzie określają, no ale dosłownie jak te zabawki, które świecą właśnie w ciemności, w ten sam sposób skorpion świeci i u nas można to zobaczyć.
1: Są bardziej jadowite niż pająki?
0: Im większy skorpion ma szczypce, tym jest mniej jadowity, bo ma po prostu dużo siły. Jak złapie ofiarę, to rozerwie ją w pół i no tyle, ofiara jest złapana. A im mniejszy ma szczypce, tym bardziej musi się wykazać sprytem, inteligencją i siłą jadu, żeby tą ofiarę unieszkodliwić i móc ją upolować.
1: To teraz pytanie, czy są na tyle spokojne na tej wystawie, że je też można wziąć na ręce, czy to raczej jest już bardziej niebezpieczne zwierzę? No, na pewno jest bardziej niebezpieczne niż pająk, no i tutaj raczej na wystawie takiego nie dostaniemy do rąk.
0: Zależy od pracownika, jak dobrze czuje się z pracą ze skorpionami, bo skorpiony szczypią. Nie oszukujmy się, one szczypią, mają potężne szczypce, co oznacza, że mogą nam na przykład bardzo niefajnie przyciąć, skrócić palca lub paznokcia. Mi kiedyś naprawdę bardzo mocno mi uszczypnął, zostały mi blizna do dzisiaj. Szczypce zatrzymały się dopiero na kości. Więc bardzo mocne uszczypnięcie i może się zdarzyć, że ktoś nie potrafi złapać skorpiona, więc tego nie wyciągamy. Albo mamy takich bardziej doświadczonych, którzy wyciągną takiego skorpiona i nie jest to niebezpieczne. No tak jak powiedziałam, może uszczypnąć, ale też raczej rzadko kiedy to robią. Ja kiedyś wyciągając skorpiona na rękę, przez przypadek nadziałam się na jego kolec jodowy i zostałam ukuta normalnie przez skorpiona. Jakie to było uczucie? A jak czasami siedzimy i nogi nam ścierpną. Mhm. Mój opuszek palca dosłownie tak się czuł przez 2 godziny i to było tyle.
1: Okej.
0: Więc tak, skorpion, niedziawno, tak przeżyłam, tak łaskotało.
1: Tak, rozmawiamy z tobą, a nie twoim duchem. Okej.
0: Kto wie?
1: No ja wiem, bo widzę. Także potwierdzam tutaj. Dobrze, i jeszcze jedno pytanie, ostatnie, ale już króciutko. Mówiłaś o tym, że ptaszniki są ślepe, czy nie widzą, a mają tyle oczu. Dlaczego?
0: Nie ilość, a jakość. Tutaj kwestia tego, że widzą natężenie światła, czyli jeżeli jest jasno, jest dużo światła, tak, one to widzą i wtedy czują się takie, aha, coś mi może zobaczyć, czyli raczej muszę uważać. A jak jest ciemno, to im to nie robi różnicy, ale właśnie jak jest ciemno, to bardziej się poruszają dookoła, bo wtedy jest większa szansa, że

0: przykład mogą sobie znaleźć lepszą kryjówkę albo lepsze miejsce do czekania na ofiarę i czują się bardziej bezpieczne, bo są dzięki temu schowane.
1: Mhm. Czyli te oczy bardziej działają jako taki czujnik tutaj światła niż jako...
0: Tak, dokładnie. No i to jest wizja. Kwestia ewolucyjna po prostu gdzieś im tam zostało, bo są pająki, które mają 12 oczu, ale to są jaskiniowe, które myślały, że o matko, tu jest ciemno, to jak będziemy mieć więcej oczu, to lepiej zadziała. No się postarały i nie wyszło. Skakuny, które mają taki super wzrok, mają 6 oczu. Tak. I są pająki, które mają 0 oczu. I to też są pająki, które żyją w jaskini i one stwierdziły, że w przeciwieństwie do tych dwunastookich, to one się nie będą starały, bo w sumie po co? No i cóż.
1: Lepiej wyhodować coś innego.
0: No i lepiej im to wyszło na zdrowie.
1: Dobra, kończymy. Tyle. Dziękuję bardzo za przyjście, dziękuję bardzo za rozmowę i pewnie widzimy się na wystawie.
0: Tak jest. Serdecznie.
2: SK Wrocław. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na file, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy, są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co, może jedziemy od razu. White 2115 to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

to ja, to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide, ale dziś nie o nim. Kizo, Nataliza, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo

0: Podobnie jest z deszczem od Mikisa Aliena i Formony. To było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej jest Mata. Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Faktycznie, ta maksyma to prawda. I było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i O Co Chodzi. Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek Ciągle Tutaj Jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka. A przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Belly, no to gramy.
1: Rap, 20. Głosuj na sk.pl 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

Rubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka, Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan, Biała, Solar, Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20, tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax, zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20, teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj, i Lipka, i Chcę więcej. To było miejsce trzecie. Teraz

0: 12.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SKPL 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPL11.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Eska Wrocław.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem co, tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu, PZ, BDOS 2, 115 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
3: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień.

powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14.

To dwie nowości. Na 9 właśnie Luis Villani, Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
3: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie armii.
2: Daj to głośniej!

było miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie, ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne, Chivas, trójka tym razem.

Pełnia odpowiedzialny od Chivasa spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2, 1, 1, 5 i California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Mati Fuczyło to ja. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: SK Wrocław.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.